Aisha, Samkundi ate, ati sam chakokala. Samkundi ke, ati sam chakokala.